0: krisosum ɛte sɛ sukuu ko sukuu yɛhyɛ aseɛ firi baako no mpo yɛfrɛ ne sɛ nketenkete no
1: crach
0: wɔ ne yɛba nasne ne yɛkɔ pramla ne yɛkɔ yɛanim kakra nkakra obiaa ne wɔ ɔkɔ sukuu a yɛde no wura maa yɛ sɛ ɔnkɔ gyina vɛsity
1: baabi
0: ɛbi nsi da ɛhyɛ nka wurade wogyina class 2 ne ayɛ wo nsɔhwɛ tɛtɛm yɛyɛ nkwala yi nsɔhwɛ yi ɔmu bɛbii no obiaa bɛkɔ n'anim na kyerɛ sɛ nsɔhwɛ amma a wonkɔ w'anim so wo sɛde adeɛ ne site wode wokɔ krach wɔ a wo sɛ krach wɔ yɛnyɛ exams
1: daabi
0: ɛno ane sɛ ɔmu hwiri adonko yi frɛdɛdɛdɛ ne bii foro soro si
1: mudidi na ɔmuda
0: na ɔmuda nti hɔ exams ne hɔ nti obiaa nkɔ n'anim halleluya ɔ sɛ nsɔhwɛ ne wo nti obiaa nkɔ n'anim ansa na abɛkɔ w'anim no ne yɛde blackboard ne chalk de ahyɛ wo nsam ne yɛ make sure sɛ wotumi atwerɛ abcd a to z 123 nso woatwerɛ 1-100 ɔnsa ne wɔ fɛ ne yɛsɔ woahwɛ ne yɛhu sɛ yɛde wokɔ nursery 1 a